Starlis Martins akana murari SRB na moja andipati kula mia moja 22 angupoga na pasi ya saba.

Mosambiki chipo yanrati na puipui kusumanela oriale ivotu chenepili wampananawe mapuro na shirini na mocha. Ikoje ki otalele chipo awe ese 38. Mapuro na shirini, liluwene omiluku ni chipo nawe anumwana anumwana. Ikoje ki otalele ese 53 oriale matalo meli.